0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Wenn du dich mit anderen vergleichst, könntest du bitter werden und dir nichtig vorkommen. Denn immer wird es jemanden geben, größer oder geringer als du. Sei du selbst. Vor allen Dingen heuchle keine Zuneigung. Noch sei zynisch, was die Liebe betrifft, denn auch im Angesicht aller Dürre und Enttäuschung ist sie doch immerwährend wie das Gras.
2: Und jetzt auf Polnisch. Jeżeli porównujesz się z innymi, możesz stać się zgorzkniały i wydawać się sobie nieważny, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jest większy albo mniej ważny od ciebie. Przede wszystkim nie udawaj przychylności, ani nie bądź cyniczny wobec miłości, ale bowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.